0: Północ busi w usi,
1: sakra napy,
0: chodzi chodnie ognie, usie ples, usie ples, kopane
1: zjedli w ogieliśki.